0: banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morekum, akumaya, banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morekum, akumaya, banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morekum, akumaya, banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morekum, akumaya, banana, akumaya, sekum.
1: 7:39, 7:39, la sintonía grande de la Ñuble con Arriba Dormilones en día martes.